0: X-Vibe. Dostępne wszędzie, bo twoje uszy zasługują na najlepsze.
1: J-Lo!

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

witaj w świecie, gdzie cienie wydłużają się bez pytania, a rzeczywistość smakuje jak wczorajsza kawa. Pamiętasz rok 2005, gdy świat oszalał na punkcie wirtualnego fenomenu o nazwie Tamagotchi, którego twórcy wpadli na genialny pomysł wprowadzenia cmentarza dla tych wszystkich zaniedbanych cyfrowych stworzeń. Wyobraź sobie ten absurd. Kopiesz maleńki dołek w ogródku, żeby pochować pikselowe jajko, które zdechło, bo zapomniałeś o karmieniu w trakcie ważnego meczu. To był totalny obłęd, który uczył nas odpowiedzialności za byby, których nawet nie dało się dotknąć. Teraz ten rytm staje się jeszcze cięższy, bo czas w X-Vibe płynie według własnych zasad. Więc zanurz się w mrok razem z The Weeknd i In The Night w X-Vibe.

bo to zła muzyka była? Nie u nas. W X-Vibe selekcja jest ostrzejsza niż maczeta. Zostają tylko najlepsi.

Kuba z Ursynowa znów nie zmruży oka, bo jego chomik postanowił urządzić maraton w Kołowrotku. Więc czas spojrzeć w sufit, który w tej piosence jest chyba jedyną rzeczą, jaka ci została. Leci Ceilings, Lizzie McAlpine, dla ciebie, od ciebie, w radiu X-Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Pamiętasz rok 2002, gdy twórcy filmu Ring zmusili widzów do oglądania w kinach tego przeklętego nagrania z Nightmarek klimatem? Ludzie po seansie wpadali w obłęd, myśląc, że telefon zaraz zadzwoni z wyrokiem śmierci, co było totalnym absurdem, bo jedyne, co cię wtedy zabijało, to rachunek za impulsy. A teraz czas na Kult i Arachie w X-Files.

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w ekran, więc pewnie czujesz się jak bohater kiepskiego horroru klasy B. A skoro mowa o absurdach, to pamiętasz rok 1982? Kiedy to pewien koleś postanowił nakręcić film E.T. i niechcący zmusił świat do uwierzenia, że kosmici kochają Reese's Pieces, co było czystym marketingowym majstersztykiem, bo firma odmówiła lokowania M&M's, więc w X-Vibe serwujemy Ci tę gorzką pigułkę rzeczywistości, w której nawet przybysze z kosmosu są tylko słupkami w tabelkach sprzedażowych, a Ty wciąż masz nadzieję na coś autentycznego w tym cyfrowym szumie. Więc odpuść sobie ten niepokój, bo zaraz wjedzie konkretny beat. Teraz Veranda Live, Xeras oraz Charlie Artur i ich World Hold On w Radiu X-Vibe.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje to, jak przez przypadek powiedział nawzajem na życzenia urodzinowe, co w jego głowie urasta do rangi życiowej katastrofy, więc na ten emocjonalny zgon w radiu X-Vibe leci Kesha i jej Die Young, bo skoro świat ma się zaraz skończyć, to niech przynajmniej brzmi to jak totalny imprezowy.

Znowu tu jesteś. Choć przysiągłbyś, że świat dawno poszedł spać, a jedyne co zostało, to kurz na głośnikach i ten specyficzny, duszący spokój, który w X-Vibe smakuje jak zimna kawa z automatu. Pamiętasz rok 1984, kiedy to świat oszalał na punkcie filmu Gremliny, a ludzie w swojej naiwności masowo kupowali te urocze futrzaki, nie myśląc o tym, co stanie się po północy. Bo przecież w rzeczywistości nikt nie karmił ich po zmroku. A mimo to zabawki stały się tak niepokojąco popularne, że w czasie audycji aż dziw bierze, iż nikt nie skończył zdemolowany przez pluszowego potwora. To był totalny obłęd, bo przecież w tym całym chaosie i tak najważniejszy jest dobry beat, który zagłuszy wyrzuty sumienia. Więc teraz The Last Dinner Party i Nothing Matters w głośnikach X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

za oknem znowu ta gęsta miejska zupa, w której giną resztki przyzwoitości. A ty siedzisz tam, wpatrzony w monitor, jakbyś liczył na to, że w końcu wydarzy się coś ciekawego. Więc posłuchaj tego. W 1986 roku, kiedy świat zachłysnął się technologią, pewien facet wpadł na pomysł stworzenia filmu Poltergeist, gdzie ekipa użyła prawdziwych ludzkich szkieletów w basenie, bo były tańsze niż plastikowe atrapy, co tylko potwierdza, że Hollywood to cmentarzysko z budżetem na catering. Siedzenie w tym obłędzie wymaga mocnego bitu, więc w X-Vibe serwujemy dźwięki, które sprawią, że nawet szkielety zaczną się kołysać. A teraz Golec u orkiestra i ich Crazy is My Life w radiu X-Vibe.

W roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli na planie prawdziwych ludzkich szkieletów, bo były tańsze od plastikowych atrap, co wyjaśnia, dlaczego ten horror to czysty obłęd, a nie tylko tani bit w Nightmare. Więc zanim zaczniesz wierzyć w magię kina, sprawdź, czy twoje łóżko nie skrywa jakichś nieproszonych gości. Teraz B.O.B. i

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to albo nie.

znowu tu jesteś i w zasadzie nie wiem, czy ci gratulować, czy współczuć, że wybrałeś ten konkretny moment na słuchanie w X-Vibe. Skoro już jednak nie śpisz, to wiedz, że w 1986 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł stworzenia filmu o zabójczych pomidorach. Ale co lepsze, w ramach promocji zainstalowano specjalne automaty z grą, która wciągała ludzi jak bagno, tylko po to odkryć, że to był sprytny sposób na testowanie odporności graczy na czystą frustrację. Totalny obłęd, bo nikt nie wygrywał, a maszyny po prostu żarły monety bez opamiętania. Zupełnie jak dzisiejszy internet. Teraz Ed Sheeran i The A-Team w X-Vibe.

Mówią, że od słuchania dobrej muzyki jeszcze nikt nie umarł, ale przy tej złej, no różnie bywa. Nie ryzykuj, słuchaj X-Vibe.

Ej, słuchaj, tu Mieczysława z Dąbrowy. Zamykam właśnie ten pusty lokal i muszę coś puścić, bo zwariuję. Puść może to, Stumbling In od Cyril. Przyda się w tym bałaganie na Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda X-Vibe.

roku 1982 twórcy filmu Poltergeist użyli na planie prawdziwych szkieletów, bo tak było taniej niż kupować plastikowe atrapy, co tłumaczy, dlaczego ten klimat w Nightmare jest tak autentycznie niepokojący i lekko trupi. A ty teraz, Vix Vibe, posłuchaj, jak Patrycja Markowska śpiewa, że świat się pomylił, bo chyba też widziała za dużo starych horrorów.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

siedzisz w tym mroku i pewnie myślisz, że tylko ty masz problemy z zasypianiem. A tymczasem w 1982 roku pewien gość wpadł na genialny pomysł, żeby stworzyć grę wideo o ET, która okazała się tak koszmarnym gniotem, że Atari musiało wywieźć miliony niesprzedanych kartridży na pustynię w Nowym Meksyku i zalać je betonem, co brzmi jak fabuła filmu klasy B, ale było absolutnie prawdziwe i totalnie absurdalne, bo świat technologii to cmentarzysko nietrafionych ambicji. A ty po prostu siedzisz i słuchasz, jak ten bit powoli zamienia się w kojący szum. Więc odpuść sobie te nocne rozkminy i pozwól, żeby Alp Ateşoğlu, The Palm Tree Boy oraz Paul Haxworth zaserwowali ci Feel w X-Fi.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

0: wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj zaraz.
1: Twoje życie potrzebuje soundtracku, a nie kolejnego konkursu o ekspres do kawy. Zostaw to tak. X-Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

ja cię urządzę. Powtarzasz to, to wszystko co robię. Już mam cię dość tych oczu pustych. Poczekaj, zaraz biję

Kiedy świat za oknem przypomina wyblakłą fotografię z lat 90., warto przypomnieć sobie, że w 1986 roku pewien producent zabawek wpadł na genialny pomysł stworzenia lalki Teddy Ruxpin, która w swoim wnętrzu kryła mechanizm odtwarzający kasety magnetofonowe, przez co misiek potrafił mówić i ruszać pyszczkiem, co w teorii miało być urocze, a w praktyce wywoływało u dzieciaków ataki paniki, gdy zabawka zaczynała zacinać się w środku nocy, wydając z siebie przeraźliwe, zwolnione dźwięki rodem z najgorszego horroru. Bo nic tak nie buduje charakteru jak elektroniczny pluszak próbujący przemówić do ciebie głosem opętanego demona. W X-Vibe. Dlatego teraz czas na chwilę spokoju z Alberto Ciccarini, Paul oraz Alexia Di Lorenzo i ich I Follow Rivers. Niech te dźwięki poprowadzą cię przez ten nocny beat. W X-Vibe.

piątek, piąteczek, piątunio. Nie, nie, to dopiero wtorek albo inny czwartek. Ale w X-Vibe gramy, jakby weekend był codziennie. No bo kto bogatemu zabroni?

Hej, tu Karyna z mogiły. Siedzę właśnie z kumpelą i świętujemy jej awans, więc wrzućcie nam coś konkretnego. Może ten Udo Lindenberg, Apache 207 i ich komet, bo w radiu X-Vibe przynajmniej nie puszczają.

podróżować, zwiedzać świat. Pięknie żyć, garściami życie brać. Chciałem być piosenkarzem, chciałem mieć

coś dobrego.

0: Teo Szosej.
1: 2:30 na zegarze, a ty wciąż tniesz się w ekran, jakby miało z niego wyskoczyć coś ciekawszego niż kolejna porcja cyfrowego kurzu. Bo w 1997 roku niejaki Tamagotti opanował świat i sprawił, że miliony dzieciaków płakały rzewnymi łzami, bo ich wirtualne jajko zdechło z głodu w środku nocy. To był totalny obłęd w czystej postaci, bo projektanci zaprogramowali te bestie tak, żeby umierały dokładnie wtedy, gdy ty smacznie spałeś albo siedziałeś w szkole. Co uczyło nas tylko jednego, że życie jest równie kruche, co pikselowa kubka na plastikowym wyświetlaczu. W X-Vibe teraz farba i chcę tu zostać. Niech ten beat w końcu cię uśpi. W X-Vibe.

siedzisz tu ze mną w środku nocy, kiedy świat za oknem zdaje się być tylko kiepsko wyrenderowaną makietą, a ty pewnie nawet nie wiesz, że w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist, drugą część, postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo tak było po prostu taniej, co sprawiło, że ekipa poczuła się wyjątkowo nieswojo, kiedy podczas zdjęć zaczęły dziać się rzeczy, których nie dało się wytłumaczyć zwykłym zbiegiem okoliczności, co w sumie idealnie pasuje do klimatu, jaki serwuje ci w czasie audycji Nightmarek, bo świat technologii i kina zawsze miał w sobie ten cień, którego nie wymarzy żaden filtr, więc teraz utop swoje lęki w deszczu, bo Adele i Set Fire to the Rain w

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl. When I first saw you.

X-Vibe to radio stworzone dla ludzi, którzy mają serdecznie dość wszystkich rozgadanych prezenterów. Nie martw się, zaraz się zamknę. Nie pytamy, jaką kawę pijesz, po prostu gramy muzykę.

Byłeś I'm so tired, więc pewnie zaraz zaśniesz przed radiem. Lepiej hold on i trzymaj się fotela, bo jeszcze nie skończyliśmy torturować twoich uszu. Radio X-Vibe.

Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona. W sumie bez różnicy. X-Vibe.

To był A Bar Song Tipsy w wykonaniu Shebu Zee w X-Vibe, który swoją drogą, zanim został gwiazdą country, pisał scenariusze filmowe. Następne fity dla pokolenia X, a za chwilę wjedzie Drake. Zostań z radiem X-Vibe.

X-Vibe. To jest radio na skalę naszych możliwości. Ty wiesz, co my robimy tym radiem? My otwieramy oczy niedowiarkom. Patrzcie, mówimy, to nasze.

Marek z osiedla pod lasem pisze wiadomość do sąsiada z naprzeciwka, że skoro tak namiętnie pilnujesz mojego trawnika przez kamerę, to pewnie też nie czujesz już twarzy od tego ciągłego wpatrywania się w monitor. Więc specjalnie dla ciebie w radiu X-Vibe leci Can't Feel My Face zespołu Veranda Live. Od Marka dla wścibskiego sąsiada. Niech ci się dobrze ogląda.

0: And if it don't.
1: Możesz zmienić stację, ale tam i tak będą gadać o proszkach do prania. Zostań tutaj.

niedziela. Rosół stygnie, a twoja kobieta cię pyta, kiedy w końcu coś ze sobą zrobisz. Spokojnie, podgłośnij X-Vibe. Przynajmniej muzyka cię rozumie.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

Brave to idealne hasło, żeby spojrzeć w faces i nie zwymiotować z zażenowania po własnym odbiciu. Serio? Kto w ogóle wymyślił, że to będzie brzmieć dobrze? Radio X Vibe.

Marek z Radomia napisał wiadomość do szefa, że zamiast raportu wyśle mu wkrótce swoje zwłoki, co po autokorekcie z raportu zrobiło niezłą jatkę. I teraz muszę błagać o litość w radiu X-Vibe przy kawałku Mercy od Dafiu, bo ta litość przyda się Markowi w kontakcie z szefem bardziej niż kiedykolwiek.

To był Complicated od Avril Lavigne w X-Vibe. Wiedziałeś, że Avril na początku kariery musiała udawać, że nie umie grać na gitarze, żeby lepiej sprzedać wizerunek zbuntowanej nastolatki? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz wieszcza Lady Gaga. Zostań z radiem X.

Nowa godzina, ten sam brak entuzjazmu, ale przynajmniej playlista się zgadza. Posłuchaj, co przygotowaliśmy na najbliższe minuty w X-Vibe.

Marek z Ursynowa przesyła wiadomość do swojego nocnego wcielenia, które wczoraj o 3 nad ranem zamówiło zestaw 5 pizz zamiast pójść spać. Więc dla tego uzależnionego od dostaw gościa w Radiu X Vibe leci System Addict od 5 Star. Bo przecież wiadomo, że po takim obżarstwie człowiek staje się niewolnikiem systemu trawiennego.

głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

to był Calm Down, Rema i Selena Gomez w X-Vibe. Wiedziałeś, że Selena jako dziecko grała w Barneju i Przyjaciołach? Kolejne hity dla pokolenia X zaserwuje zaraz Oingo Boingo. Zostań w radiu X-Vibe.

Najpierw było Hold You, czyli złudna nadzieja na bliskość. A teraz czas na What's Love Got To Do With It, bo i tak wszyscy wiemy, że to tylko chemia i rachunki za prąd. Radio X-Vibe.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: W Radiu X-Vibe właśnie minęła pełna godzina. Mniej gadania, więcej grania. Oto próbka tego, co usłyszysz za moment.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

tęcza na niebie w końcu zdechła, więc teraz wypadałoby porządnie połamać kości w rytmie Breakdance Radio Edit. Tylko nie próbuj tego w domu, bo fizjoterapeuta nie będzie zachwycony. Radio X Vibe.

To była Kenya Grace i Strangers X Vibe. Czy wiesz, że Kenya napisała ten hit w swojej sypialni, używając tylko laptopa i mikrofonu? To następne hity dla pokolenia X, a zaraz wjeżdża Avicii. Zostań w Radiu X Vibe.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Kiedyś to było, a teraz? Teraz jest Radio X-Vibe i jest lepiej, przynajmniej jeśli chodzi o muzykę. Reszta jest, jaka jest.

Marek z Radomia wysłał wiadomość do swojej sąsiadki Krysi, że musi puszczać jej Little Talks, bo kiedy wczoraj próbowali pogadać o remoncie, przez te ich mikroskopijne, 3-centymetrowe głosy ledwo słyszeli własne myśli. Więc ta piosenka Mahona to jedyny sposób, żeby w ogóle zrozumieć, o co w tej całej rozmowie chodziło. To totalny obłęd, ale właśnie leci Mahona z utworem Little Talks dla Krysi od Marka w Radiu Exact. Trzymajcie się tam z tymi cichymi pogaduchami.

0: Słuchacie radia X-Vibe.
1: Zegar nie kłamie. Kolejna godzina życia za tobą. Sprawdź, przy czym będziesz ją marnować w X-Vibe.

X-Vibe to jedyne radio, gdzie prezenterzy mają mniejsze ego niż politycy przed wyborami. Nie musicie nam dziękować. Wystarczy, że posłuchacie kolejnego kawałka.

Najpierw Living in Haze, a teraz Forever Lovers. Serio? Po takiej mgle to już tylko desperacja, a nie miłość. Daj spokój. Słuchasz Radio X Vibe.

stoisz w korku na trasie szybkiego ruchu? Gratulujemy wyboru. My przynajmniej gramy tak szybko, że masz wrażenie, że się ruszasz. X-Vibe.

Alojzy z tej strony, z Tumidaju. Właśnie przeglądam stare zdjęcia z klasy pana Johnsona i kurczę, muszę puścić ten kawałek Party All The Time od Eddie Murphy, bo to jedyne, co ratuje dzisiaj klimat w tym całym Radio X-Vibe.

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

To jest Radio X-Vibe. Nie mówimy ci jak żyć, nie mówimy ci na kogo głosować. Mówimy ci tylko, że zaraz będzie kolejny świetny numer. To chyba uczciwy układ.

tell you, should I stay or should I go? Grupy The Clash, X-Vibe. Wiesz, że Joe Strummer przed karierą muzyczną pracował jako grabarz? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Maroon 5. Zostań w radiu X-Vibe.

0: wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

To był DJ Gadas Falling in Love w wykonaniu Ashera i Pitbulla w X-Vibe. Wiedziałeś, że Pitbull pracował kiedyś jako sprzedawca używanych samochodów, zanim zajął się rapem? Czas na następne hity dla pokolenia X, a zaraz potem wpadnie Viola Wills. Zostań z radiem i...

To jest Radio X-Vibe. Gramy, co chcemy. A jeśli akurat chcemy puścić ten sam numer trzeci raz, to znaczy, że jest dobry. Albo po prostu realizator zaspał.

Dostałem wiadomość od Marka z bloku na Ursynowie, który dedykuje utwór sąsiadowi z góry, bo najwyraźniej jego codzienne, nocne bieganie w ciężkich butach po mieszkaniu to jakaś próba roznicenia wiecznego ognia w suficie. Więc niech Eternal Flame zespołu The Bangles przypomni mu, że nie każdy musi płonąć z energii o 3 nad ranem w radiu X-Vibe.

Skoro było hot in here, to znaczy, że klimatyzacja znowu padła. Nie trać nadziei i don't stop believing, że w końcu naprawimy ten złom w Radio X Vibe.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

0: teraz
1: twój głos
0: w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak. Nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Skoro tryb to hard już wyciekło na podłogę, czas na baby sister, która zaraz zrobi tu totalny raban. Nie pytaj skąd to wiem, po prostu przestań patrzeć w sufit. Radio X-Vibe.

Płacisz ZUS? Płacisz za paliwo? Płacisz paragony grozy? Przynajmniej u nas muzyka jest za darmo. I to jaka? Radio X-Vibe.

był Makeba w remiksie Jana Ashera, prosto z głośników X-Vibe. Wiedziałeś, że Jane dorastała w czterech różnych krajach, co tłumaczy ten jej dziwny miks stylów? Następne hity dla pokolenia X, a za chwilę wjeżdża Fatboy Slim. Zostań w radiu X-Vibe.

Słuchaj, tu Brian z Łękołododów. W końcu spakowałem te pudła i czuję się jak nowonarodzony, więc odpal mi... Wiesz, to X's and O's od L-King, bo w Radio X-Vibe przynajmniej nikt nie...

xvibe.pl i xvibe.pl. Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W xvibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

0: shit. What the fuck I'm thinking about?
1: Skoro It Was a Good Day właśnie minęło, to znaczy, że zaraz wydarzy się Oops Up, czyli klasyczny scenariusz. Najpierw sielanka, a potem, cóż, wpadka. Witaj w Radio Vibe.

Radio X-Vibe. Gramy co chcemy, a chcemy grać tak, żebyś nie musiał przełączać na playlistę Hity do grilla u Janusza.

Marek z Radomia pisze, że te fałszywe powiadomienia o niedostarczonej paczce atakują go częściej niż komary w lipcu, więc dedykuje im utwór Laid zespołu James, bo chyba tylko totalne położenie się plackiem i poddanie może nas uratować przed tym cyfrowym obłędem. W radiu X-Vibe, gdzie James w kawałku Laid wybrzmiewa właśnie dla Marka z Radomia i jego natrętnych kurierów widmo.

To był Obviously od McFly w X-Vibe. A wiedziałeś, że Danny Jones nauczył się grać na gitarze dopiero po tym, jak przeszedł przesłuchanie do zespołu? Następne hity dla pokolenia X. A teraz wjeżdża Crazy Town. Zostań z radiem.

Wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie. Włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Pulix Vibe. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się, dlaczego korki w mieście są dokładnie tam, gdzie akurat jedziecie? My też nie. Po prostu gramy muzykę.

Pamela, z wielkich oczu. Tutaj muszę kończyć, bo palę w ogrodzie stare papiery i wszystko mi się wymyka spod kontrolą. Ale puśćcie mi szybko. A Sukar Amargo od Fej, zanim zajmie się resztą tego bałaganu na Radio X Vibe.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

to był Wonder od iLiwy i Apache 207 w X-Vibe. Wiedziałeś, że Apache, zanim zaczął rapować, pracował jako ślusarz? To są właśnie następne hity dla pokolenia X. Za chwilę Patrick Swayze i Wendy Fraser, więc zostań z radiem X-Vibe.

0: I like your beard.
1: Najpierw twierdzisz, że your love is my drug, a chwilę później, że straight up. Nie masz pojęcia, o co ci chodzi. Zdecyduj się wreszcie, bo zaczynasz mnie męczyć. Radio

0: Pamiętasz, jak pisało się do radia? Mamy to z powrotem.
1: Shoutbox.
0: Na naszej stronie. Nie jest to rewolucja, ale jest. xvibe.pl

błagałeś Stay With Me, a teraz musisz Feel The Beat i jeszcze udawać, że ci się to podoba. No cóż, przynajmniej nie muszę już udawać, że ten kawałek jest dobry. Radio X-Vibe.

Głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibes.

Pogoda taka, że nic, tylko się położyć. No chyba, że masz X-Vibe. Wtedy możesz chociaż udawać, że masz energię. Albo przynajmniej tupnąć nóżką w korku.

Friesen Jung w wykonaniu Ski Agu, Josta i Otto Walkes w X-Vibe. Czy wiesz, że Otto Walkes w latach 70. studiował malarstwo na Akademii Sztuk Pięknych? To były następne hity dla pokolenia X. A teraz czas na Clean Bandit i Jazz Glyn. Zostań z Radiem X-Vibe.

0: sorry, mamy taki klimat.
1: Nawet jeśli jest zimno, pada albo wieje, to w głośnikach jest słońce. Radio X-Vibe, gramy co chcemy, nawet pogodę mamy lepszą.

0: Marek z Mokotowa przesyła wiadomość do kierowcy srebrnego Passata, który pół roku temu wymusił na nim pierwszeństwo na rondzie i do dzisiaj śni mi się po nocach, więc dedykuję ci utwór Here od Alessia Cara, bo przecież w tamtym momencie byłeś tutaj jedynym królem szosy. Co słyszysz teraz w radiu X-Vibe w wykonaniu Alessia Cara w utworze Here dla ciebie od Marka.
1: I guess for now you've got the last laugh.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.
0: X-Vibe.

znowu my, Radio X Vibe. Tak jak obiecaliśmy, zero konkursów, w których coś wygrywacie za odpowiedź na pytanie, ile wynosi prywiastek z 9. Zamiast tego muzyka. Co za niespodzianka.

skoro this is what you came for, to teraz czas na National Aerobic Championship Team. Przygotuj się, bo za chwilę twoja kanapa stanie się polem bitwy dla likry i potu. Radio X Vibe.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

Radio X-Vibe, bo ktoś musi wam umilić stanie w kolejce po odbiór paczki z Allegro. A teraz utwór, który pamiętają nawet ci, co nie pamiętają, gdzie zostawili klucze.

końcu wywaliłam te wszystkie graty z garażu Jessica Skrzyków tutaj, więc może puścicie wreszcie Remedy od Little Boots, bo inaczej zwariuję w tym Radiu X Vibe.

0: głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl.
1: Zrób to, albo nie.

0: był Every Little Thing She Does Is Magic zespołu The Police w X-Vibe. Wiedziałeś, że Sting przed sławą pracował jako nauczyciel angielskiego? To następne fity dla pokolenia X. A teraz leci Lil Wayne. Zostań z radiem X-Vibe.
1: Cut the music up. Let it out.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.
2: Emergency.

To był Baby Justina Biebera i Ludacrisa w X-Vibe. Wiedziałeś, że Bieber nauczył się grać na perkusji, gdy miał zaledwie 2 lata? Teraz lecimy dalej. Następne hity dla pokolenia X, a zaraz w głośnikach wjedzie O Romeo. Zostań w radiu X-Vibe.

głosówki. Tak, to jest na czasie. Wyślij gdzie chcesz. Messenger, Insta, WhatsApp. Nie zadawaj pytań. Po prostu kliknij i nagraj. X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo w końcu po miesiącu walki udało jej się naprawić ten zepsuty aparat w przedpokoju i teraz wreszcie słyszy, kiedy kurier dzwoni do drzwi. To totalny hymn o triumfie technologii nad ciszą, więc niech wybrzmiewa w radiu X-Vibe Lady Gaga i Beyoncé w telefon dla sąsiadki od Marka. Niech ten dzwonek w końcu daje jej święty spokój.

0: najpierw I touch myself, a teraz going bad? Słuchaj, jeśli to twój plan na wieczór, to raczej nie wróżę ci spektakularnego sukcesu. Powodzenia w tym totalnym obłędzie na radiu X-Vibe.
1: Yeah.

Więcej muzyki, mniej gadania. I tak mamy lepszą playlistę niż ty. Radio X Vibe.

0: xvibe.pl i xvibe.pl.
1: Let's get it started in here.

Słuchasz radia X-Vibe i dobrze, bo jak mawiał Franz Maurer, nie chce mi się z tobą gadać, ale do was jeszcze tak.

tu Radio X-Vibe. Jeśli właśnie stoicie w korku, to wiedzcie, że nas to w ogóle nie martwi. My siedzimy w klimatyzowanym studiu, no ale mamy dla was muzykę, więc chyba jesteśmy kwit.

0: X-Vibe. Radio takie trochę inne.
1: Witajcie, drodzy słuchacze. No, godzina 20. Znowu się widzimy po godzinie 20, ale dobrze, bo dźwięki po zmroku to dźwięki taśmy. I powtórzę się po raz setny, że przy mikrofonie dzisiaj do was tutaj mówi Aleksandra Drogokupiec. Witam was jeszcze raz. A dzisiaj trochę elektronicznie, trochę jesiennie, ale chłodno. Może tutaj mniej będzie tej chłodnej atmosfery, a więcej ciepłych dźwięków elektronicznych. Chociaż powiedziałabym, że tutaj trochę będzie też nowości elektronicznych, które przyszły do nas świeżutkie na jesień, ale to za chwilę. To za chwilę, bo najlepsze zawsze nie na początku. No, może na koniec też nie zawsze, ale gdzieś po środku, żeby było miło. A zaczniemy od zespołu Bokka, która stworzyła w duecie z Bezkresem fajny utwór, który został zremiksowany, 900. Bokka jest takim zespołem, który zrobił naprawdę dużo fajnej roboty na rynku polskiej muzyki elektronicznej. Byłam kiedyś na ich koncercie i Bokka naprawdę jest fajnym zespołem, ale powiem wam, że nawet już nie chodzi o muzykę, ale o inscenizację, o ich kostiumy, które mają na scenach. Oni tak do końca nie pokazują siebie, tylko mają za swoimi twarzami, a raczej na twarzach mają pewne maski, wizualizacje, które mają trochę tej tajemniczości wprowadzić. To jest super. Powiem wam, że idźcie na koncert na żywo, a zobaczycie, jaką tajemniczość oni wprowadzają. No i mają, są takimi postaciami, które mają jednakowe kostiumy na scenie, więc wizualizacje, maski. No po prostu to jest petarda, jeśli chodzi o ich stronę taką kostiumową i charakteryzatorską. A muzyka, no właśnie muzyka jest trochę ważniejsza w tym momencie. 900. To jest utwór właśnie zespołu Bokka polskiego, utrzymywany w takim charakterystycznym dla grupy elektronicznym i alternatywnym klimacie. Piosenka jest, no taka troszeczkę powiedziałabym smutna, aczkolwiek dźwięki są bardzo takie wysokie. Piosenka opowiada o trochę takich związkach, emocjach związanych z doświadczeniem, może jakiegoś takiego rozczarowania, z lękami, ponownego, z lękiem, się powtórzę, poprawię, ponownego zaangażowania się w pewne jakieś takie same relacje. No można to odczytać jako historię osoby, która po prostu po jakichś swoich zranieniach ma trudności z zaufaniem ponownym do ludzi. Więc tutaj widzimy trochę mroku w tym wszystkim, trochę lekkości, ale też muzyki tanecznej. To wszystko jest pomieszane ze sobą, no bo Bokka też bardzo lubi powiem tak, eksperymentować. No, a najciekawsze jest to, że tytuł liczba 100 nie jest przypadkowa. Dlaczego? No, ja wiem, że jesteście ciekawi. Bo zespół stworzył piosenkę w czasie pandemii COVID-19. Tak, w tym dniu właśnie. No, ja wiem, że nikt dobrze tego nie kojarzy. A piosenka jest bardzo fajna. No, kiedy właśnie w Polsce odnotowano dokładnie 900 nowych przypadków zakażenia koronawirusem, no i była to początkowo bardzo taka, no, robocza nazwa utworu, ale muzycy postanowili ją zachować dla siebie, zachować w ogóle. I z czasem liczba stała się symboliczną pamiątką tamtego właśnie trudnego okresu dla wszystkich, czyli COVID-u. No i Bokka chciała wtedy stworzyć coś, co pozwoliłoby choć na chwilę oderwać się od wszechobecnego niepokoju, który właśnie był w czasie COVID-a. I zobaczcie, jak można wykorzystać no, ten naprawdę ciężki okres i pandemię i stworzyć tak dobry utwór, żeby się kojarzył dobrze, bo jednak on jest mroczny, ale mi się naprawdę dobrze kojarzy, bo tak szczerze dowiedziałam się dopiero wczoraj, że ten utwór właśnie kojarzy się z COVID-em i był stworzony podczas COVID-a. A więc słuchajcie, zamknijcie ten covidowy okres i posłuchajcie tej piosenki, żeby sobie odczarować te złe wspomnienia i stworzyć nowe. A więc zaczynamy jeszcze raz audycję z dźwięki z taśm utworem 1900 zespołu Bokka z Bezkresem.

No i jak tam wasze nastroje? Bo ja myślę, że tak dobre jak tych dwoje, co stworzyli ten utwór 1900. A więc to był utwór, który miał być COVID-em, a myślę, że idzie raczej w tą taką pozytywniejszą stronę, bo jak go słyszałam, to miałam wrażenie, że ktoś biegnie po prostu słuchając tego utworu w słuchawkach i tak do przodu, do przodu, do przodu, nie zatrzymując się. I utwór chyba miał trochę właśnie tak pobudzić w ludziach jeszcze tą taką pozytywność w czasie końca. No a teraz kolejna nowość. Tym razem nowość księża. Którzy znają wykonawcę Bonobo. Bonobo jest no, takim fajnym panem, który tworzy fajną muzykę, więc gdyby nie był fajnym panem, to by muzyki fajnej nie tworzył. Bonobo, tak. Z utworem Uncasually. To jest instrumentalny utwór właśnie brytyjskiego producenta Bonobo. A jak się nazywa? Na pewno nie Bonobo, ale Simon Green, pod właśnie takim pseudonimem swoim artystycznym Bonobo. Tak powiem wam ciekawostkowo, że chyba wybiorę się na jego koncert, bo niebawem rusza z tą trasą koncertową, nawet nie wiem, czy już nie ruszył. No i piosenka tutaj łączy elektroniczne brzmienia z house'em i techno, dlatego znakomicie połączone są tutaj gatunki muzyczne i ma również taneczny, ale jednocześnie też lekko melancholijny charakter. Utwór nie posiada tekstu, bo tak jak mówiłam, on jest taki bardziej instrumentalny, ale Uncasually można odbierać jako muzyczną opowieść o wspomnieniach, emocjach i relacji z bliską osobą. Czyli no, można powiedzieć tak, że po prostu gdzieś wracamy myślami do jakichś naszych dawnych postaci w naszym życiu, na przykład, których już na przykład nie ma, a może niektórzy gdzieś tam przewijają się przez nasze życie, a czasami wracają, bo różnie w życiu bywa. No i tak bym powiedziała, że to może być utwór głównie o wspomnieniach. I powiem wam tak ciekawostkowo, że powstał 11 września tego roku, czyli jest to nowy utwór na albumie Distance in Static. Uwielbiam ten album. Musiałam wybrać z trudem dwie piosenki. Dlaczego z trudem? No bo tak mi się wszystkie podobały, a nie chciałam całej tutaj playlisty zapełnić Bonobo, bo bym tutaj pogłaskała pana Simona Greena ego. A bez przesady, dwie piosenki starczą. Bardzo go lubię, ale też oddałam szacunek innym artystom tutaj na mojej audycji dzisiaj. I płyta ukazała się nakładem Ninja Tan. I ciekawostka taka. Tytuł Uncasually jest związany ze wspomnieniem przyjaciółki Bonobo. Dlatego powiedziałam, że tutaj bardzo ważny jest aspekt wspomnienia. I to jak Bonobo bardzo wspomina swoją przyjaciółkę, która nie odeszła, ale zmarła. Chociaż czasami śmierć nam się kojarzy, w sumie odejście kogoś z życia trochę się kojarzy jak śmierć, bo niektórzy tak to odbierają albo tak przeżywają. No i zmarła kilka lat wcześniej. Była ona miłośniczką właśnie house'u i techno, dlatego artysta uznał, no, że ten utwór

No dobrze, a teraz pozwolę sobie pomarudzić trochę na kąciku marudzenia, który jest widoczny na naszej stronie radia X-Vibe na samym dole i widzę, że znowu kolejny raz słuchaczka Megi jest obecna. Pozdrawiam Megi. Megi bardzo lubi Bonobo, bo widzę, że tutaj serduszka w oczach aż zauważyłam w kąciku marudzenia, a widzę, że w takim razie jest to oznaka dużej miłości do tego artysty. No cóż, nie dziwię się. I mogę jeszcze zdradzić sekret, że dzisiaj

jeszcze Bonoba poleci po raz drugi, ale z innym utworem, również z tej płyty, bo ten album jest naprawdę świetnym albumem, z impetem Bonobo wszedł na rynek w 2026 roku. Może nie powiem, że na rynek, bo Bonobo jest dosyć znanym artystą, ale po prostu wrócił na rynek z świetnym albumem. No i jeszcze zrobić piosenkę dla instrumentalną dla swojej zmarłej przyjaciółki, no to to już jest naprawdę wyższy level. No, ale my tu gadu, a jeszcze jest dużo innych artystów, którzy chcieliby zostać usłyszani. Bardzo chciałam puścić dzisiaj Boya Harshera. Bardzo też lubię tego artystę z muzyki elektronicznej, a również wrócił z fajną muzyką, która bardzo jest miła dla uszu, z utworem Faulty. Bardzo lubię ten utwór, bo jest taki trochę bardziej, nawet powiedziałabym, żywiołowy. Jest bardziej żywiołowy niż inne piosenki, które dzisiaj powstały, polecały. Boy Harsher jest też takim właśnie nie tylko artystą, ale zdradzę wam, że duetem, bo brzmi jak jeden artysta. Trochę tak jak zawsze mówiłam, że Tame Impala nie jest zespołem, tylko na odwrót jest jednym człowieczkiem. No to tak samo Boy Harsher to jest po prostu duet amerykański, czyli Jay Matthews i August Muller. Właśnie te dwie persony zrobiły cudowną muzykę i piosenka łączy elektroniki. Ja zawsze uważam, że te zespoły elektroniczne mają w sobie taką fajną różnorodność, że lubią eksperymentować i nie boją się sięgać innych gatunków, nawet jeśli coś spieprzą, powiem tak. Bo czasami no niestety jest tak, że można zepsuć coś. Czasami też krytycznie podchodzę do pewnych utworów i do muzyki. Potrafię coś właśnie skrytykować jako osoba, która no ma dosyć, nie powiem, dobry słuch. Ale zawsze tu staram się puszczać utwory, które są dla mnie wysoko, na podium, powiedziałabym, więc raczej nie puszczam tutaj nigdy utworów, które są dla mnie beznadziejne, dlatego mało słyszycie tutaj krytyki z mojej strony odnośnie do tych utworów, bo trzeba je jak najbardziej na światło dzienne pokazywać. W sumie dzisiaj już nie dzienne, ale takie bardziej wieczorne, nocne. No to jeszcze powiem wam odnośnie do przesłania. Jest to utwór też no, trochę smutny, no bo samotności i trochę takiego smutku po zakończeniu związku. No i wokal Jay Matthews brzmi chłodno i trochę tak zdystansowanie, ale też pod tym kryje się coś ciepłego, jeśli chodzi o jego głos, ale to sami usłyszycie. Utwór powstał 18 września, więc całkiem niedawno, tak jak właśnie u Bonobo, to ta premiera tak się trochę zlewała ze sobą, na albumie Get Mean, który jest pierwszym albumem Boya Harshera, wydanym we współpracy z Atlantic Records. I Faulty jest właśnie piątym utworem na płycie. Wybrałam ten utwór, bo jakoś najbardziej mi wpadał w ucho, już nawet nie chodzi o przesłanie, ale po prostu o dźwięk, bo dla mnie jest ważny chyba dźwięk w muzyce niż przesłanie i tekst, naprawdę. Tak powiem wam, no bo muzyka jednak ma nas troszeczkę tak rozluźniać, trochę nawet po, nie wiem, ciężkim na przykład, nie wiem, dniu pracy czy tygodniu, ona ma wpływać na nas tak kojąco, więc ten dźwięk jest najważniejszy w tym wszystkim. Trochę pozwala nam nie myśleć i trochę właśnie odpłynąć w dźwięki. Ciekawostka. Get Mean powstał po rozstaniu Jay Matthews z Augustem Mullerem w 2024 roku. Tak, słyszycie, rozstanie. Tak, tak było. Mimo zakończenia związku postanowili kontynuować wspólną działalność muzyczną. No i to pytanie dla was, czy wy byście potrafili tak po związku z kimś dalej współpracować? To jest bardzo duża dojrzałość, myślę, że nie chcą psuć sobie kariery i działają mimo uczuć. No ale no, kto wie, jest to 26 rok, może kiedyś jeszcze wrócą, bo nie wytrzymają ze sobą w zespole. Ale dzięki temu Faulty jest częścią albumu, który w dużej mierze stał się muzycznym zapisem właśnie takiego
rozpadu związku. Jezu, ja to mówię z takim entuzjazmem i wcale nie cieszę się ich rozstaniem, ale po prostu jakąś mam taką intuicję, że kiedyś wrócą do siebie i odnajdą się na nowo przez ten utwór. No ale dobra, ja już tutaj gadu i za dużo oczywiście gadam, już mówiłam to ostatnio, bo ploteczkowałam sobie tutaj z kolegą z radia, z ekipy, z Łukaszem, pozdrawiam go, że czasami się dużo mówi, a zapomina się, że jest muzyka, ale powiem wam, że właśnie Radio X-Vibe nauczyło tego, że płyniesz i potrafisz płynąć mówiąc i potrafisz też płynąć tak, żeby skończyć równo o 22:00. I tak dzisiaj planuję to zrobić. A ja was zapraszam do słuchania.

0: X-Vibe. Słuchasz, bo masz gust.
1: Jest to idealny utwór na tą melancholijną jesień. Jest to utwór, który bardzo fajnie brzmi do takiej potańcówki, do tego, żeby trochę się pobujać. Ja czasami lubię się pobujać do takiej właśnie też muzyki. No myślę, że elektronika jest taka najlepsza, no dla mnie, nie wiem jak dla was, ale dla mnie elektronika naprawdę jest taka kojąca i ja się uspokajam do bardziej żywej muzyki. Lubię też czasami posłuchać takich piosenek smutnych, bo nie wykluczam ich, ale do takich utworów najbardziej tak się po prostu ładuję. No dobrze, to teraz przechodzimy do kolejnej piosenki i tu już będzie troszeczkę romansu, trochę historii, bo kolejny zespół, który wydał też nową piosenkę. Ja tutaj dzisiaj z nowościami przychodzę, bo uważam, że też trzeba czasami nowoczesność pokazać, nawet jak dużo jest staroci, to też ta nowoczesność wcale nie jest taka najgorsza, bo jednak są jeszcze wśród tych powierzchownych artystów jeszcze są ci artyści, którzy mają coś do zaoferowania, dlatego ich puszczam. Labyrinth z piosenką Historic Romance. Jeśli ktoś w ogóle oglądał kiedykolwiek serial Euphoria, serial, no to będzie trochę kojarzył tego artystę. Ja gdzieś tam utknęłam na chyba drugim sezonie tego serialu. Tam gra taka tak zwana Zendaya, taka aktorka, która była no dosyć taka popularna i jest nadal popularna i jest to żona Toma Hollanda. No i bardzo są, zauważyłam, promowani jako aktorzy, jako osobistości. I właśnie w tym serialu zagrała Zendaya i właśnie Labyrinth bardzo często puszczał piosenki, bardzo często jego piosenki były ukazywane właśnie w serialu Euphoria i bardzo pasowały takim klimatem troszeczkę, powiedziałabym, tajemniczym, trochę kosmicznym takim. Też było w tym trochę romantyczności, którą Labyrinth proponuje zawsze w swoich utworach. Tak przeplata tą romantyczność z tajemniczością. I utwór Historic Romance jest to nowy utwór, więc wiadomo, nie pojawił się w serialu, ale bardzo dużo jego utworów pojawiało się. No i utwór Labyrintha, który opowiada o miłości mającej w sobie coś takiego ponadczasowego i wyjątkowego i artysta łączy właśnie ten emocjonalny wokal z elektroniczną, przestrzenną produkcją i tworzy taki romantyczny, ale, tak jak mówiłam, jednocześnie nieco tajemniczy klimat. I jak wiemy, tytuł jest bardzo taki przyciągający, bo sugeruje uczucie, które mogłoby stać się częścią jakiejś wielkiej historii miłosnej, bo historic romance. Kto wie, co tam się kryje? No chyba nikt nie wie, co tam się kryje, a więc możemy sobie tylko wyobrażać w głowie. Utwór powstał 2 dni temu, tak? Bo 2 października na EPCA, więc jak już tak nazywa album, rozmyślać, że może być to utwór taki album cały o miłości. Jest to w ogóle pierwszy utwór na 5-utworowej płycie, która łączy pop, elektronikę, nawet R&B i futurystyczne brzmienia. No i ciekawostka. UNT, ten album, zawiera również nową wersję klasycznego hitu Foreigner, I Want to Know What Love Is. No i Labyrinth umieścił ją jako ostatni utwór epki. Dzięki temu właśnie oni mają takie własne spojrzenie na miłość, która zostaje tak zostawiona z jednym z najbardziej romantycznych utworów w historii właśnie pop. A więc to jest utwór, który ma w sobie dużo tajemniczości i no właśnie teraz tą tajemniczość wam zostawię, zostawiam was z tym utworem, zostańcie sami z tym utworem. Nie wiem, czy zamknięcie oczy, może z otwartymi oczami, jak tam wolicie, ale ja już wam puszczam, już zostawiam was samych. Pa, pa.

Wow, i ten koniec, który tak brnął ku górze, górze, górze, górze i stop. I właśnie taka fajna trochę zabawa i gra na emocjach naszych. I właśnie za to kocham właśnie Labyrint i w ogóle tą nową piosenkę, która powstała, Historic Romance. Będę ją słuchać aż do upadłego chyba, naprawdę. I mam nadzieję, że wam też się podobała, bo powiem wam, że to była dosyć tajemnicza piosenka. Nawet mi się trochę z Yves Tumor kojarzy, z tym takim wykonawcą, który z Rosalią tworzył muzykę i nawet powiem wam, że bardzo podobne klimaty i dźwięki. Jak ktoś nie słuchał, polecam posłuchać ich duetu. A teraz, zanim przejdziemy do piosenki, pozwolę sobie tu zajrzeć na kącik marudzenia, bo widzę, że znowu aktywna jest Megi. Bardzo doceniam taką aktywność na czasie, bardzo lubię dyskutować tutaj z słuchaczami, bo jest to takie odświeżające. I Megi wypowiedziała się na temat Boy Harsher wcześniej, jak wspominałam o nich, że się rozstali. Ta piosenka trochę była takim zwieńczeniem tego wszystkiego. I Megi się wypowiedziała, że uważa, że dużo zależy od charakteru człowieka i powodów rozstania. Nie każdy umie dogadać się z drugą osobą po rozstaniu, albo powody rozstania uniemożliwiają porozumienie, ale życzę też im powrotu. No wiadomo, życzymy im powrotu i no nie wiemy nic. Nic nie jest wiadome w życiu i to jest właśnie chyba najciekawsze, że nie wiemy, co dalej. I chyba najciekawsze jest to w życiu właśnie, że nie wiemy, co dalej. I tak jak właśnie Megi mówi, że to jest kwestia charakteru i dogadania się z drugą osobą. Jeden jest dojrzały bardziej, a drugi mniej. Albo po prostu kwestia nieporozumień, a też nawet wspomnę tego, co Megi nie wspomniała, że czasami są to osoby trzecie, które naprawdę potrafią zniszczyć niejedną relację, a po prostu idzie za tym jakaś taka manipulacja. Ale dobra, nie chcę tutaj w taką bardzo negatywną przestrzeń wchodzić, bo zaraz tu będzie podcast psychologiczny, a my mamy piosenki bardzo fajne jeszcze dzisiaj do puszczenia, więc przejdziemy do kolejnego utworu, Tame Impala. Wykonawcy Tame Impala, który stworzył piosenkę Loser, którą już słyszeliście, a chcę wam dzisiaj puścić remix, który powstał ze współpracy z Fuckers. Jest to bardzo fajne połączenie tych dwóch person, bo ten utwór, który brzmi bardziej tak stonowanie, może nie tak bardzo stonowanie, ale bardziej stonowanie niż ten remix, który usłyszycie. Sobie polecam też posłuchać, jak nie było was na audycji, w której leciał Loser, właśnie tą wersję taką, gdzie Tame Impala tylko śpiewa. Jest to utwór z albumu Deadbeat, też niedawno powstały, bo wydany był w 2026 roku, oczywiście, 25 września. No i powiem wam, że właśnie ukazał się samodzielny też taki remix, o którym właśnie wspomniałam. Chyba puścić, nie będę mówić o czym jest, bo już wiedziałam, że brzmi tak więc dla każdego losera. Loser. Tame Impala, fuckers.

powracam do was. Jak ktoś się wytańczył, wypocił, pośpiewał sobie przed snem, no to jestem uszczęśliwiona, bo ten remix jest o wiele żywszy niż ten zwykły utwór Loser. To jest ten sam utwór, ale po prostu zremiksowany. I powiem wam, że czasami naprawdę fajnie, jak ktoś tworzy duet. Już nie mówię, że muszą być po rozstaniu jak Boy Harsher, ale po prostu mają swoją przestrzeń na tworzenie muzyki i to jest fajna strona. No jest taka godzina, już prawie 21, że fajnie coś nowego puścić. Oczywiście nowe utwory dzisiaj się pojawiają. A może teraz bardziej instrumentalny, bez słów, żeby trochę pochillować. Może ktoś z was zna, a może nie, zespół Overmono. A jest to też duet brytyjski, który łączy ze sobą naprawdę klubowe rytmy z bardziej takimi emocjonalnymi, przestrzennymi brzmieniami. Bardzo dużo jest tutaj też takich właśnie brytyjskich duetów czy zespołów, bo ta muzyka elektroniczna, tak jak mówiłam wam, i tutaj jest bardzo, dźwięki z taśmy były takim właśnie klimatem trochę tej elektroniki brytyjskiej, bo bardzo lubię muzykę i dużo artystów z Wielkiej Brytanii. I Overmono naprawdę jest też przykładem dobrej muzyki. Tutaj utwór można interpretować jako taki symboliczny moment odrodzenia po trudnym okresie, czyli deszcz jest tym taką metaforą, która oznacza problemy, a to, co następuje po nim, czyli po deszczu, After the Rain, bo tak się nazywa tytuł, daje poczucie spokoju, nowego początku. After the Rain, czyli po deszczu zawsze wychodzi słońce, tak się mówi. Tak jest powiedzenie, musiałam to powiedzieć, bo tak fajnie się połączyło. I myślę, że to też dla nich trochę była taka gra słów kreatywna. After the Rain. I mogliby dodać jeszcze, że wychodzi słońce. Ale nie zrobili tego, no bo byłoby to zbyt proste. Utwór został wydany 7 sierpnia w 2026 roku, czyli całkiem niedawno, na drugim albumie studyjnym Overmono, Pure Devotion, z nakładem naprawdę dużym. Jest to 11, a zarazem ostatni utwór na płycie i trwa tylko prawie 3 minuty i 15 sekund. Już nie chciałam mówić te 15 sekund, ale stwierdziłam, że nie będę taka gołosłowna. I ciekawostka. Podczas pracy nad Pure Devotion bracia Tom i Ed Ruschel eksperymentowali z nietypowymi sposobami przetwarzania dźwięku, bo między innymi używali starych głośników, taśmy i celowo uszkadzali sprzęt, aby uzyskać nieidealne, charakterystyczne brzmienia. To jest całkiem ciekawe, bo kiedyś też się zastanawiałam nad tym, jak wykorzystać stary sprzęt, taki, który nie używamy, albo po prostu gdzieś mamy w zanadrzu, do stworzenia muzyki. I da się, bo takim przykładem jest Overmono. Więc ktoś, jeśli ma z PRL-u jakieś stare graty, vintage graty, ja bardzo lubię takie rzeczy, no to jak najbardziej możecie wykorzystać na przykład do tworzenia muzyki jak Overmono. Więc bardzo polecam zrobić coś takiego jak Overmono. A więc nie zatrzymuję was. Jak powiedziałam, po deszczu wychodzi słońce, to tak samo muzyka.

0: X Vibe. Nie, to nie pomyłka.
1: After the rain. A teraz zrobię tutaj taki odsłuch, czy jest z nami dalej słuchaczka Megi, bo mam dla niej prezent specjalnie od Bonobo, czyli utwór z tej samej płyty, bo widzę, że zakochała się dzisiaj w Bonobo. A więc po raz drugi, tak jak obiecałam, a jak obiecuję, no to mówię w 100%, że obiecuję i puszczam ponownie Bonobo. Ale tym razem inny utwór z tej samej płyty, Talk to Me. Jest to utwór, który łączy zarazem elektronikę, ale też czasami momentami elementy soulu. I piosenka ma taki spokojny i melancholijny charakter, ale też można odczytać ją jako taką pełną ekspresję i determinacji do tego, żeby komunikować się z drugą osobą i potrzebę pewnego kontaktu. No i wokal podkreśla emocjonalny charakter w ogóle utworu i daje właśnie mu też taką osobistą przestrzeń. Utwór pochodzi z albumu Fragments, który został wydany w 2022 roku, aczkolwiek teraz powstał jako nowy na płycie, bo teraz mamy nową płytę Bonobo. I jest to utwór, który naprawdę dobrze brzmi na słuchawkach. Uwierzcie mi, jest takim bardzo chillowym utworem. A więc zapraszam Was z dedykacją dla Megi od Bonobo, no w sumie ode mnie, ale niech będzie od Bonobo, Talk to Me.

Tak, tutaj można popłynąć. Jakoś taka cisza zastała nas, bo to utwór tak... Chyba mam wrażenie, że specjalnie był trochę tak przedłużony. I zostawił nas z taką właśnie ciszą, ale też nawet podczas tego całego utworu było dużo właśnie takiej refleksyjności może, że można naprawdę popłynąć można z tym utworem, zamyślić się, ale to są takie właśnie dobre, przyjemne myśli. Tak więc wcale się nie dziwię, że Maggie czekała na ten utwór. I właśnie teraz wracając do kąciku marudzenia, pani Olu, czy Talk to Me oznacza, że mam więcej pisać do pani na czacie? Zapraszam. Ja bardzo lubię tutaj gawędzić, ale naprawdę pani Maggie uwielbiam za poczucie humoru. Mam wrażenie, że mamy podobne, więc tak, Talk to Me, pani Maggie. Ale tu śmiechu chichu, a czeka nas jeszcze kolejny utwór, taki bardziej, no powiedziałabym, do może poskakania, ale jest to też utwór taki elektroniczny. I jest to zespół Bicep z utworem Air z Soar w duecie, więc jest to duża mieszanka no, ciekawej muzyki. A utwór Ayr jest utwór właśnie irlandzkiego tego duetu też, Bicep, z wokalem Soar. No i jest to elektroniczna, bardzo nastrojowa kompozycja łącząca klubowy rytm, dlatego mówiłam, że trochę do poskakania, z bardziej eterycznym brzmieniem. Utwór można interpretować jako muzyczne przedstawienie końca nocy, no i momentu wyciszenia po intensywnych emocjach. Tu nie ma konkretnej historii, ale dźwięki budują właśnie coś takiego fajnego, takie napięcie, czyli nazywa się to atmosfera. Dodać wokal i produkcja. No i właśnie ten utwór powstał też niedawno, bo 25 września. Dzisiaj same tutaj świeżaki, ale ja bardzo lubię takie świeżaki, bo te utwory naprawdę pokazują, że ta nowoczesność wcale nie jest taka zła, że naprawdę jeszcze jest dużo cenionych artystów na tle takiego, można powiedzieć, starszego pokolenia. No i ciekawostka. Air jest ostatnią częścią krótkiego filmu towarzyszącego całemu wydawnictwu i film pokazuje kulturę brytyjskich free parties, a Air przedstawia wschód słońca i poranek po zakończeniu imprezy. No i właśnie Bicep nagrali utwór we własnym nowym studiu, korzystając z wybudowanej przez siebie kabiny wokalnej. Ja słuchając utworu który ma w sobie właśnie coś takiego dokumentalnego, ale też wyobrażenie sobie takiej właśnie nocy, która się kończy, no i moment właśnie takiego wyciszenia po jakimś takim okresie czegoś intensywnego. No a więc zapraszam Was, żebyście sobie to sami wyobrazili.

Może kilka, Boże, może. Może ktoś z Was kojarzy piosenkę Glue. Jest to taki utwór elektroniczny, instrumentalny, który był bardzo takim wakacyjnym utworem i mi się zawsze z wakacjami kojarzył. No i to właśnie jest utwór tego zespołu, co słyszeliście, ale brzmi całkowicie inaczej. Może dlatego, że właśnie ten wokal wybrzmiał w tej piosence i ten wokal dał całkowicie innego charakteru i klimatu temu samemu też zespołowi, który w ogóle nie ma wspólnego nic z takimi chórkami, więc wow, jak można razem coś stworzyć innego i nadać i muzyce, i zespołowi inny, czy wykonawcy też inny klimat. No da się. I powiem wam, że jak ja tego słuchałam, to tak samo trochę odpłynęłam jak przy Bonobo, więc mają coś w sobie. No dobrze, godzina 21, już po 21, wow. I powiem wam, że teraz doszłam do tego, że chyba nawet lepiej mi się prowadzi i mówi do was o godzinie 20 czy 21. Czuję ten klimat bardziej. Myślę, że ta 18 była już takim trochę zachodem słońca, aczkolwiek w okresie letnim myślę nawet, że teraz by było jasno, ale teraz czuć ten klimat właśnie dźwięków z taśmy, który chciałam wprowadzić również tym, co jest za oknem, czyli taka ciemność i mrok, ale ten mrok ma być muzycznie połączony oczywiście z światłem, bo lubię taki balans i pokazanie trochę takiej złożoności nawet charakteru natury ludzkiej. No, ale tu już nie chodzi o naturę ludzką, a o muzykę, bo znowu przejdziemy w jakieś tutaj filozoficzne rozkminki, a to nie chodzi dzisiaj o to, tylko chodzi o muzykę. Dobrze. W takim razie wracam. Wracam do muzyki i kolejny zespół, który może ktoś z was kojarzy, może nie, aczkolwiek jest to zespół dosyć znany, Moderat. To jest niemieckie trio. I mają swój bardzo taki popularny utwór Bad Kingdom, jeden z najbardziej znanych utworów Moderat, łączący nie tylko elektronikę, ale i ambient i techno. I ktoś może sobie zadać pytanie, jak można w ogóle ambient połączyć z techno, skoro ambient to jest taka muzyka, do której możemy zasypiać, a techno muzyka, do której możemy skakać. No właśnie, to jest pytanie. Można? No można, bo skoro można eksperymentować muzyką, to można spokojną, chillową muzykę połączyć z żywiołowym brzmieniem. No i tak oni to właśnie stworzyli. No i piosenka ma melancholijny, też taki niepokojący charakter i można też ją interpretować na swój własny sposób, czyli też na taki, który ma w sobie też takie pozytywy. A refren samej piosenki sugeruje, że pogoń za bogactwem może prowadzić do utraty czegoś ważnego, czyli ta piosenka, która pokazuje takie prawdziwe wartości w życiu, niż pogoń za pieniądzem i władzą, czyli trochę świat oparty na korzyściach i kontroli. To utwór jest wydany w 2013 roku i był jednym z singli promujących płytę i stał się jednym z najważniejszych utworów w ogóle w karierze Moderat, więc jak ktoś ich lubi i zna, to będzie wiedział, że to był utwór taki ich najpopularniejszy. Jeszcze ciekawostka, bo nie byłabym sobą. Ogromną popularność piosenki zwiększył niezwykły teledysk stworzony przez niemiecki kolektyw Find Rai. Ojeju. Jezu, niemiecki. Nie będę ukoleczyć niemieckiego, bo miałam niemiecki kiedyś, pamiętam, jeszcze w liceum, ale tak trochę uciekałam od niemieckiego, bo bardzo nie lubiłam tego języka, przyznam się. Więc nie będę powtarzać tego. No i animacja przedstawia mężczyznę z głową jelenia, który doświadcza przemocy, pieniędzy i śmierci. Teledysk zdobył wiele nagród i jest uznawany za jeden z najbardziej charakterystycznych klipów w historii muzyki elektronicznej. No i sama animacja brzmi ciekawie, więc polecam sobie obejrzeć po przesłuchaniu tej piosenki, więc wyobraźcie sobie coś niezbyt takiego przyjemnego, ale też zobaczcie, jak bardzo muzyka jest eksperymentalna.

0: Radio, muzyka, X-Vibe. Koniec wiadomości.
1: Czyżby ten kawałek był idealny na taką godzinę już prawie 22? Możliwe. A ja właśnie dyskutowałam sobie z kolegą radiowym z ekipy radiowej z Łukaszem odnośnie języka niemieckiego, bo tak trochę napomknęłam tutaj o języku niemieckim i o wymowie pewnych słów, bo tak jak mówiła moderat, pochodzi z Niemiec, że ten niemiecki jest jakimś takim szorstkim językiem i pytanie, czy wy byście podjęli się nauki tego języka drugi raz. Bo ja na przykład jestem team język hiszpański, jest to dla mnie cudowny język dla uszu i wiem, że są ludzie, którzy bardzo uwielbiają język niemiecki, aczkolwiek powiem wam, że artystów w Niemczech jest bardzo dużo i to też z muzyki elektronicznej, nie tylko w Wielkiej Brytanii, ale w tym kraju również są perełki, więc wybaczam tym takim niemieckim warstwom, jeśli chodzi o język tutaj. Chociaż oni, tak zauważyłam, że mimo tego, że są z Niemiec, no to tak nie używają tego niemieckiego, no bo nasz język angielski taki jest bardzo uniwersalnym językiem, więc jego się trzymamy, bo jest po prostu uniwersalny. A teraz przechodzimy do kolejnego utworu, również przyjemnego dla uszu, dla tej godziny. Ale też jest to zespół, który odkryłam wczoraj, bo Moderat słuchałam bardzo dawno temu i wróciłam po latach, ale From Sparks jest zespół, który możliwe, że kiedyś gdzieś tam przypadkowo palec mi najechał na klawiaturę i włączyłam przypadkowo. I tak samo przypadkowo wczoraj puściłam ten utwór sobie. Dosłownie przypadkowo jest to moja odkrywka przy robieniu playlisty i powiedziałam, wow, naprawdę tak spontanicznie znaleźć taki dobry utwór? No to chyba zacznę tak robić swoje playlisty, że będę po prostu wrzucać obojętnie jakie kawałki. I zespół From Sparks naprawdę ma potencjał, więc życzę im więcej takich osób jak ja, które przypadkowo do nich trafiają i nabijają im wyświetlenia. A więc dzisiaj u gościu na mojej playliście z utworem Pleasure. Jest to utwór bardzo taki nie tylko elektroniczny, ale też trochę synthpopowy producenta From Sparksa, czyli inaczej Jeremiego Malvina. Piosenka oparta jest na trochę takich miękkich syntezatorach. Ja uwielbiam syntezatory, może dlatego mi się spodobało i pulsującym rytmie i nostalgicznej atmosferze. Ten temat można czytać jako poszukiwanie przyjemności, też ucieczka od codzienności i refleksję nad tym, jak łatwo taką chwilową przyjemność albo jak łatwo taka chwilowa przyjemność może

korzysta się czymś, od czego jesteśmy uzależnieni. No bo jednak no, fajnie być szczęśliwym. Ale zawsze mówię, że nie da się być zawsze. Że szczęście to jest trochę taka chwilowa, chwilowy impuls i szczęście to jest moment, teraz, chwila. Że cieszymy się teraz czegoś, a zaraz może być trochę gorzej, więc to jest myślę taka świadomość życia, że nie jesteśmy zawsze szczęśliwi jako ludzie, tylko po prostu szukamy tego szczęścia, czyli tego życia tu i teraz, w tej chwili właśnie. Ciekawostka. Jerome Sparks to jest pseudonim Jeremiego Melvina, który zanim rozpoczął jeszcze solową karierę, studiował muzykę i zajmował się produkcją. No i te charakterystyczne brzmienie, które usłyszycie tego projektu, powstało między innymi dzięki połączeniu analogowych syntezatorów z cyfrową produkcją, co nadaje jego utworom taki jednocześnie retro, ale też nowoczesny charakter, bo no, dzisiaj trochę nowocześnie, ale ja uważam, że w tych nowoczesnych i nowych nutach jest trochę ten zalążek takiego retro klimatu. A więc zapraszam Was całkiem przypadkowo z zespołem Jerome Sparks. Pleasure.

Powiem wam, że muzyka elektroniczna potrafi nawet oczarować fana całkowicie innych gatunków muzycznych, który po prostu nigdy nie był blisko elektroniki. I wiem, że jest tutaj was dużo i dobrze poznawać muzykę, bo jednak ta elektronika ma w sobie coś takiego właśnie wyjątkowego. U mnie jest tak, że na mnie wpływa bardzo tak przyjemnie na mój mental i po prostu nawet w jakichś takich momentach takich, gdzie właśnie chcę się zrelaksować, ta elektronika naprawdę wpływa bardzo pozytywnie na mnie. A teraz w końcu mogę puścić dzisiaj, bo bardzo bym chciała dzisiejszą audycję zakończyć, też nie zakończyć, jeszcze nie kończymy, jeszcze mamy trochę czasu, ale po prostu chciałabym dzisiaj jeszcze puścić Buriala. Jest to artysta elektroniczny, w ogóle taki trochę nawet opierający się o trip-hop. Burial, który nie jeden raz leciał i mogliście słyszeć go w dźwiękach z taśmy, bo jest u mnie bardzo wysoko na playlistach. Jest to utwór, jest to w ogóle brytyjski producent Burial, najważniejszy artysta sceny dubstep i UK garage. No i bardzo często znamy jego takie właśnie mroczne dźwięki, szumy, jakieś szumy deszczu, pogłosy, fragmenty wokali, połamane rytmy. To jest właśnie Burial. Dla jednej melancholiny, no ale dla drugich też jakiś taki bardzo taki dynamiczny, może powiedziałabym. Ciężko powiedzieć, ale na pewno dużo ma w sobie takiej fajnej tajemniczości. I utwór Temple Sleeper to jest tak utwór, powiedziałabym, że schowany, bo chciałam dać utwór, który jest najmniej tak słuchany, a może niedoceniany i jest daleko gdzieś schowany na albumie Buriala. Pochodzi z 2019 roku. Jest komplikacja utworu Buriala, które wcześniej ukazywały się m.in. w singlach i epkach. No i tu ciekawostka jeszcze. Burial od początku kariery bardzo chroni swoją prywatność, no i jego prawdziwe nazwisko długo nie było oficjalnie potwierdzone, artysta praktycznie nie udziela wywiadów. Nawet kiedyś wam to już mówiłam, pewnie się powtarzam jak zawsze, ale chcę wam jeszcze tak tutaj ciekawostkowo powiedzieć, że no dla niego anonimowość jest bardzo bardzo ważnym elementem jego artystycznego wizerunku. I no, utwór można interpretować jako muzyczny obraz samotności, trochę nocnego miasta i poczucia zagubienia. Dużo też słychać emocji, które są budowane głównie za pomocą atmosfery i sampli. No, zostawiam was Burialem, bo naprawdę warto dla Buriala zostać, więc jeśli ktoś chciałby już wyjść z tej audycji, no to poczeka, niech zostanie, niech posłucha Buriala, bo bardzo warto słuchać Buriala.

Moi drodzy, to właśnie są eksperymenty muzyczne i po prostu odwaga, żeby te eksperymenty tworzyć. No powiem wam, że to była wspaniała, prawie 7-minutowa podróż muzyczna z Burialem. Jego niektóre utwory są bardziej takie stonowane, a więcej w nich jest spokoju albo takich tajemniczych właśnie odgłosów szumów deszczu, a to były sklejki, więc jeśli ktoś bardziej jest ciekawy Buriala, a naprawdę jest tajemniczym gościem, no to polecam sobie jeszcze raz włączyć po tej audycji inne jego utwory, bo Burial jest godny tego, żeby jego słuchać. Po prostu jest oryginalny. Wracamy do Overmono, bo już dzisiaj usłyszeliście, więc stwierdziłam, że może też tak samo jak Bonobo, Overmono będzie miało dzisiaj w tej audycji szansę na to, żeby wykazać się z innym utworem. I utwór Skult. Jest to utwór brytyjskiego, tak jak mówiłam, duetu Overmono, czyli bracia Toma i Eda Russellów. Bardzo jest to taka dynamiczna kompozycja elektroniczna, która łączy połamane rytmy. Tam też będzie mocny bas i przetworzone wokale. No powiem wam, że ten utwór ma nie dość, że intensywny i klubowy charakter, to jednocześnie zachowuje melancholijną atmosferę typową właśnie dla utwórczości Overmono, bo oni mają taką, no, w sobie melancholię, ale też klubowy charakter. Można go odbierać jako muzyczny zapis nocnego życia, energii tłumu i emocji pojawiające się na parkiecie, więc bardzo fajnie tutaj jest połączenie różnych klimatów. A Skult znalazł się na debiutanckim albumie Good Lies, wydanym w 12 maja 2023 roku. No i co jest ważne, był 7 utworem na płycie i trwało prawie 6, ale 5 minut i 12 sekund. Taka ciekawostka jeszcze. Właśnie Overmono podczas tworzenia Good Lies dużo eksperymentowali właśnie z wokalami, trochę cieli je, przesuwali, zmieniali ich wysokość i traktując głos niemal jak kolejny po prostu instrument. I to bardzo ciekawie brzmiało, bo bardzo ciekawie brzmiało. Więc za chwilę go usłyszycie. Jest to naprawdę ciekawy utwór. Tak wracając do kącika marodzenia, widzę, że ktoś tu napisał, oczywiście, że Maggie, niby over mono, a jednak over duo. Naprawdę, to jest moje poczucie humoru. Bardzo się cieszę, że mam słuchaczkę Maggie w tej audycji, bo dodaję tutaj takich smaczków, że po prostu ja się tak samo ostatnio zaśmiałam z żu, bo zawsze miałam ZHU. I stało się to jasne w ostatniej audycji. Tak samo dzisiaj niby over mono, a jednak over duo. A może to był taki, to może to była taka gra słów i zrobili to celowo. Ja myślę, że to ma coś z tym wspólnego. Maggie, dobrze myślisz. To jest coś, co można przemyśleć sobie na chłodno, czyli tak pomyśleć sobie, że jednak over nie mono, ale over duo. Ale dobrze, tutaj już wracam do muzyki. Wracamy do muzyki, więc zapraszam was do posłuchania nie over duo, ale over mono z utworem Skult.

0: Radio X Vibe. Słuchaj albo nie.
1: Dostałam tu taką refleksję słuchacza na temat tego utworu z pytaniem do siebie i do mnie, czy ten kawałek nie jest odrobinę psychodeliczny? No jest trochę psychodeliczny, jest. Ja lubię takie utwory, dlatego właśnie ta psychodelia mnie przyciągnęła do tego utworu. Właśnie ta psychodelia. I nawet uważam, że u Buriala było to samo. Może trochę mniej, bo nie pokazał tu swojego całego potencjału, ale tak. Właśnie Skult był kawałkiem, który trochę się różni inny utworu. Wcześniej utwór nie był aż tak psychodeliczny jak ten. No... I mogę tu powiedzieć, że naprawdę zgadzam się z słuchaczem, że jest coś w tym psychodelicznego. Tak, psychodelia w ogóle zawsze jest taka tajemnicza i ciekawa i to jest bardzo fajne. Głównie muzyka elektroniczna jest psychodeliczna, dlatego właśnie w tej elektronice odnajdujemy tu te elementy tej fajnej właśnie psychodelii, która wybrzmiewa w tej piosence. I tak jak słyszycie dzisiaj, tyle jest tu utworów, które mają potencjał. Może też inspirują się sobą, ale jednak trochę inne, a jednak bardzo do siebie podobne. Więc tak, coś tutaj jest w tym wszystkim takiego psychodelicznego. A teraz przechodzimy do utworu, który też jest trochę psychodeliczny, aczkolwiek taki bardziej basowy. Może kojarzycie zespół Drum z utworem Creature. Oni mają takie bardziej właśnie instrumentalne trochę te kawałki. Creature 2 to jest utwór producenta Drum, znanego z łączenia właśnie bardzo wielu gatunków, na przykład również ambientu, eksperymentalnej elektroniki, czasami breakbeatu, nawet jungle. I kompozycja ma bardzo mroczny i taki właśnie trochę hipnotyzujący charakter, właśnie taki psychodeliczny, jak mówiłam, i opiera się na połamanych takich rytmach oraz głębokich również basach. Dlatego mówiłam wam o tych basach, że właśnie te basy tutaj będą, mimo tej psychodeli, która była w wcześniejszym utworze wcześniejszym, to tam nie było tych basów, które tutaj się pojawią, bo tam była ta psychodelia taka bardziej stonowana, a tu może być trochę żywsza. No i utwór można odbierać jako muzyczną podróż przez chaos, niepokój na świecie, napięcie, ale pozostawia dużo też miejsca na właśnie taką własną interpretację słuchacza, więc właśnie o to chodzi. I to jest fajne w muzyce, że wy możecie sobie tutaj sami interpretować na swój własny sposób muzykę i to jest naprawdę budujące. Budujące to jest, że my możemy sobie sami interpretować. I właśnie to jest chyba najpiękniejsze właśnie w muzyce, że my możemy sobie sami interpretować. Dla jednego będzie beznadziejna, a dla kogoś będzie świetną muzyką. Trochę mogłabym powiedzieć, że muzyka jest jak zupa pomidorowa, że nie każdy musi ją lubić, a jednak ja lubię zupę pomidorową, więc tak samo jest z muzyką. Też można polubić jednak tak jak zupę pomidorową, ale są ludzie, którzy nie będą jej lubić. Ale nie o zupie pomidorowej, a o piosence Drum, o zespole Drum z utworem Creature. Zapraszam was, bo to jest naprawdę mocny utwór i naprawdę ciekawy utwór z wielkim potencjałem.

0: I just keep thinking about it. It's not my mind. It's not my body. It's just my heart.
1: Jak tam, drodzy słuchacze? Mam nadzieję, że nie odlecieliście w kosmos, a przy tym utworze można nieźle odlecieć i nawet słyszałam, że dużo tu się dzieje. Tak, jak ktoś ma dobry słuch, to będzie wiedział, że tu się dużo dzieje i to prawda, tu się bardzo dużo dzieje. Tak jak wspominałam, tutaj było dużo tych basów, oczywiście była ta psychodelia i tu nie brakowało, tu się tyle działo, tutaj można było tak dużo wywnioskować jakichś rzeczy absurdalnych, które może nie są też rzeczywistością, ale co najbardziej mi się podobało w tej piosence, jak ktoś jest chętny, żeby się wypowiedzieć na czacie w kąciku marudzenia, to jest takie moje trochę zadanie, takie kreatywne zadanie dla słuchaczy, bo chyba czegoś takiego jeszcze nie było, a więc coś nowego wprowadzę. Jakie jest wasze odczucie na temat tej piosenki? Co dla was takiego było tam absurdalnego, takiego może jakiś dźwięk, który wychwyciliście, albo sytuację, albo z czym wam się kojarzy z tych wszystkich takich niepokojących dźwięków? No, to czekam na waszą tutaj kreatywność, bo za chwilę będziemy się żegnać, dlatego chciałam na koniec trochę tutaj dodać takiej właśnie nowości. I ktoś tu napisał oczywiście Megi Odyseja Kosmiczna, no a tego powiedziałam na początku, że mam nadzieję, że kosmos odleciliście tutaj, bo jest to bardzo absurdalna. I bardzo łatwo odlecieć do tego utworu. Ja bardzo go lubię słuchać, bo no lubię takie kosmiczne klimaty. No ja po prostu lubię czasami się do muzyki odkleić. O. I nie ukrywam tego, bo jest to bardzo fajne uczucie dla uszu i dla mentalu. No ale tak nie przedłużając już naszej tutaj fajnej zabawy kreatywnej, no to jeszcze was czeka ostatni utwór dzisiaj. Niestety, no żegnamy się. Ale za tydzień będzie zabawa. Za tydzień będzie się działo. Jeśli ktoś będzie chciał, będzie miał czas o 20 godzinie również. Wpadajcie, bo będzie coś zarazem melancholijnego, ale nie muzycznie. Będzie ważny news do przekazania. Ale także będzie bardzo sentymentalnie i będzie bardzo dużo muzyki różnorodnej. Tam będzie wszystko. Tam będzie wszystko. Więc warto być, jeśli ktoś lubi odkrywki muzyczne. W sumie nie odkrywki też, bo będą to piosenki, które już się tu pojawiały. Ale nie zdradzę wam sekretu. Niestety trzeba poczekać tydzień. No i piosenką zakończymy bardzo taką też ciekawą i taką psychodeliczną, zespołu Mount Kimby i Yomox. Jest to utwór też taki bardzo ciekawy. Zdradzę wam tutaj sekret, o czym jest. No to jest też utwór brytyjskiego duetu Mount Kimby. Oczywiście znowu duet. I ciekawe, czy też byli w związku, czy nie. To jest pytanie właśnie do nich, bo dzisiaj tu wyłowiliśmy tajemnicę tego Boy Harsha, że bardzo niefajnie się rozstali, ale jednak tworzą dalej. No ciekawe, czy coś było między tymi innymi duetami. Na pewno są słuchacze, którzy są bardzo ciekawi takich rzeczy. No nie wiem, mnie czasami takie rzeczy ciekawią po prostu, nawet oprócz muzycznych, ale też takie prywatne rzeczy tych takich moich ulubionych wokalistów, bo z polskimi tak nie mam, na przykład z jakimś takim Piaskiem, czy z Dodą, czy takich prywat tych polskich celebrytów nie za bardzo lubię, a takich właśnie zespołów lubię. Ale dobra, bo tu już bardzo za daleko poleciałam, a chciałabym jeszcze wam zakończyć, zapuścić wam piosenkę, która jest naprawdę świetną piosenką, która daje taką siłę w atmosferze i tej całej piosenki, eksperymentowanie z dźwiękiem. Yomox pochodzi z albumu Love What Survives, wydany w 2017 roku. I ciekawostka na koniec, nawiązuje do niemieckiej firmy Yomox. Tak, niemiecki. I Yomox, produkujący elektroniczne instrumenty i automaty perkusyjne, więc tutaj sprzęt tej firmy pozwala uzyskać charakterystyczne, mocne brzmienie bębnu, które usłyszycie. I po prostu chciałam na koniec wam taką dać piosenkę, która też będzie fajną piosenką właśnie na zakończenie tej dzisiejszej audycji. Dzisiejszej audycji, która mam nadzieję, że wam się podobała, bo starałam się wam tutaj dodać takiej nie tylko chillowej atmosfery, trochę też humoru, ale też takiej psychodelii, żebyście właśnie przed tym pewnie takim dłuższym tygodniem sobie tak zrelaksowali mental i po prostu w pewien sposób fajnie wstali z uśmiechem na twarzy. No i co? I mogę was tylko zaprosić na tą taką naprawdę sentymentalną audycję za tydzień o godzinie 20. Bądźcie, bo będzie ciekawie, będzie się działo przez te 2 godziny. I fajnie, że byliście, fajnie, że słuchaliście, dyskutowaliście. Dziękuję też słuchaczce Megi, która jest stałą fanką audycji Dźwięki z Taśmy. Bardzo mi miło, że słuchasz i się udzielasz. A ja wam tylko powiem tak, miłego wieczoru, dobranoc, płynę noc, karaluchy pod poduchy i muzyka dobra z wami niech zostanie nie tylko dzisiaj, ale przez całe życie. A przed wami na koniec Mount Kimby, Yomox, mówiła do was Aleksandra Drogokupiec.

Pamiętasz, jak w 1981 roku wszyscy wierzyli, że syntezatory to przyszłość muzyki, a nie tylko powód do rozwodów w zespołach grających na żywo? Orchestral Maneuvers in the Dark udowodnili wtedy, że można brzmieć jak z innej planety, nie mając przy sobie nic poza parą klawiszy i sporą dawką melancholii w czasie audycji w X-Vibe. Teraz Orchestral Maneuvers in the Dark i Joan of Arc, Maid of Orleans, Remastered 2003 w Radiu X-Vibe.

Jacek z Chojnackim właśnie wyśpiewali swoje niecierpliwe żale, co przypomina mi, że w 1996 roku ludzie potrafili czekać w kolejkach po pralkę w ranie z większym zaangażowaniem niż dzisiaj na odpowiedź w komunikatorze. A teraz czas na odrobinę nowoczesnego chłodu w X-Vibe, bo skoro życie to tylko odbicia w krzywym zwierciadle, to niech przynajmniej brzmią dobrze. Czyli teraz Lone Tusker oraz XY i Mirrors w X-Vibe.

Laura Branigan wyrzuciła z siebie tyle emocji, że aż dziw bierze, iż te głośniki jeszcze dychają. Chociaż teledysk do tego hitu to był w tamtych latach szczyt artystycznego niepokoju. Skoro mowa o dziwnych wizjach, to w 1986 roku pewien jegomość próbował opatentować metodę chodzenia po wodzie przy użyciu styropianowych butów, co skończyło się dokładnie tak, jak przewidujesz, czyli spektakularnym chlupnięciem w stronę dna. Teraz kombi i nasze rendezvous w X-Vibe.

słyszałeś ten dzwonek w tle, który przypomina, że nawet w święta nikt nie chce być samotny, choć Johna Levy wolałby być w domu zamiast na wojnie, co zresztą rozumiem, bo w 1987 roku pewien Japończyk próbował opatentować pomysł na sprzedaż powietrza w puszkach, co brzmi równie sensownie jak próba przetrwania zimy w okopach przy dźwiękach dęciaków. A teraz czas na Roberta Planta, który udowadnia, że stary rockman nigdy nie traci rezonu, więc w X-Vibe leci Robert Plant i Pledge Pin.

Steven Tyler w tych rajstopach wyglądał bardziej przekonująco od większości moich byłych, co w sumie wiele mówi o moich wyborach życiowych. W 1987 pewien śmiałek próbował obrabować bank, używając pistoletu na wodę, co skończyło się dla niego spektakularną kąpielą w areszcie. Czasami proste rozwiązania są najgorsze. Podobnie jak ten cały zgiełk, który zaraz wyciszy Kasia Nosowska, serwując nam coś znacznie bardziej konkretnego w XY.

0: X-Vibe. Pisz w Shoutboxie na stronie. Poczuj się znowu jak w 1999. Ale serio napisz.
1: Jak musisz.

Raz, dwa, trzy. Przypomnieli właśnie, że jednak warto żyć. Choć po tych wszystkich latach człowiek ma prawo mieć co do tego pewne wątpliwości. Skoro jesteśmy przy sprawach egzystencjalnych, to warto wiedzieć, że w 1987 roku powstał pierwszy w historii wirus komputerowy, który skutecznie uprzykrzył życie użytkownikom, co w sumie idealnie pasuje do dzisiejszego nastroju, pełnego drobnych technicznych niedoskonałości. Skoro wirusy potrafiły namieszać wtedy, to współczesne brzmienia zrobią to tym bardziej. Więc wrzucamy na luz i przestajemy analizować sens istnienia przy akompaniamencie kolejnych dźwięków. Przed nami coś zupełnie innego, co pozwoli zapomnieć o cyfrowych problemach, bo teraz Beyond Bliss oraz Meduza i Girls Like Us w Radiu X-Vibe.

Słuchaj, Marek z Radomia pisze, że dedykuje to swojej sąsiadce, bo ta kobieta faktycznie nigdy nie wierzy w jego prognozy pogody, mimo że on zawsze przecież sprawdza chmury przed wyjściem na balkon. To totalny klasyk o dramacie meteorologicznym, który zrozumie każdy, kto choć raz zmógł przez czyjąś ignorancję. A teraz w Radiu X Vibe. Lady Punk, nie wierz nigdy kobiecie. Dla sąsiadki od Marka.

0: teraz twój głos w eterze. Wystarczy, że wyślesz nam wiadomość.
1: Tak, nawet przez stronę www.
0: Nuda. X-Vibe.

Lizo właśnie przypomniała ci, że czas najwyższy ogarnąć życie. Choć wszyscy wiemy, że jedyne co dzisiaj ogarniesz, to kolejny odcinek serialu W pozycji horyzontalnej. Skoro mowa o optymizmie, to w 1984 roku świat oszalał na punkcie syntezatorów, a ludzie wierzyli, że plastikowa biżuteria to szczyt wyrafinowania. Skoro więc ten klimat tak mocno siedzi w naszych głowach, sprawdźmy, czy w X-Vibe znajdziemy odpowiedź na pytanie, dlaczego niektóre dźwięki brzmią jak płacz, a jednak wciąż do nich wracamy. Więc niech brązki beat i ich why ukoi twoje nerwy w radiu X-Vibe.

Słyszałeś właśnie She's a Lady w wykonaniu S.R.N.D. w X-Vibe. Wiedziałeś, że Tom Jones, który wylansował ten hit, w młodości pracował w fabryce rękawiczek? To były następne hity dla pokolenia X, a teraz czas na Leo Sayera. Zostań w radiu X-Vibe.

0: Radio Pokolenia X.
1: Thank you.

0: Wiemy, że macie rzeczy do powiedzenia. Zawsze macie. Wyślij głosówkę. Jak? Messenger, Insta, WhatsApp. Nasza strona.
1: W sumie bez różnicy.

za oknem znowu miasto zdycha w oparach taniego neonu. A ty pewnie zastanawiasz się, dlaczego wciąż nie śpisz, chociaż zegar wybił drugą w nocy. W czasach, gdy świat jeszcze nie był cyfrowym ściekiem, w 1986 roku pewien gość wpadł na pomysł, żeby w amerykańskich kinach wyświetlać reklamy, które trwały ułamek sekundy, tak zwane podprogowe komunikaty, żebyś koniecznie kupił popcorn, choć wcale nie byłeś głodny. To był totalny obłęd, bo mózg rejestrował obraz, którego oko nie widziało, więc w pewnym sensie w X-Vibe karmimy Cię teraz dokładnie tym samym, tylko bez dodatku masła. To Nightmarek, w którym rytm serca zwalnia do tempa, w jakim umierają marzenia. Więc teraz Flauna, Garnik i Re z utworem Iris w X-Vibe.

Nikola z Zielonej Góry. Hej. Wspominam właśnie moją pierwszą robotę w tej okropnej knajpie i chyba potrzebuję czegoś na otrzeźwienie, więc zapodajcie That's What I Want od Lil Nas X, bo to Radio X Vibe to jedyne, co dzisiaj ma sens.

Mamy czat. To nazywa się Shoutbox. To jest na naszej stronie. Wejdź, podziel się swoją uwagą, opinią. xvibe.pl

znowu siedzisz po ciemku i gapisz się w sufit, podczas gdy reszta świata udaje, że śpi w swoich nudnych życiach, a ja serwuję ci ten nocny beat w X-Vibe. Czy wiesz, że w 1986 roku ekipa odpowiedzialna za horror Poltergeist postanowiła użyć na planie prawdziwych szkieletów, bo gumowe były za drogie? Tak, to nie żart. Aktorzy tarzali się w błocie z autentycznymi ludzkimi szczątkami, co tłumaczy, dlaczego ich przerażenie na ekranie wygląda tak autentyczne. Straszne oszczędności w imię sztuki, albo po prostu czysty obłęd. Teraz Hert i załoga G w głośnikach w X-Vibe.

jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

Kiedyś grało się w Pegasusa, dziś gra się w sentymenty. W Radiu X-Vibe mamy najlepszą playlistę.

czasie audycji w X-Vibe. Pamiętaj, że w 1982 roku podczas kręcenia Poltergeist ekipa użyła prawdziwych szkieletów, bo były tańsze niż plastikowe rekwizyty, więc to był totalny obłęd. A teraz ten beat niesie się w nocy, gdy Florida w Good Feeling rozkręca imprezę w X-Vibe, więc nie patrz za siebie.

wskoczyła pełna. Wyłącz myślenie, włącz X-Vibe. Żadnych coachów, żadnych motywacji, tylko to, co za chwilę usłyszysz.

Marek z Ursynowa wciąż analizuje, czy to krótkie hej od sąsiadki w windzie to zaproszenie na kawę, czy po prostu akt desperacji. Więc, żeby nie zwariować, biorę ten tytuł zbyt dosłownie i faktycznie zaczynam chcieć, żebyś wreszcie przestał o tym myśleć. W radiu X-Vibe leci Jason Derulo, Want to Want Me, dla Marka, ode mnie.

Wiesz, że w 1986 roku pewien facet postanowił nakręcić film o morderczych pomidorach. I nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że użyto w nim prawdziwych produktów spożywczych w ilościach tak absurdalnych, że ekipa techniczna po kilku dniach zdjęć miała już serdecznie dość zapachu rozkładającej się pulpy w każdym możliwym zakamarku planu. To był totalny obłęd, bo zamiast postawić na profesjonalne efekty specjalne, postawiono na zgniliznę, która wabiła wszelkie okoliczne insekty niczym darmowy bufet w środku nocy. Czasem życie na krawędzi to tylko kwestia odpowiedniego ustawienia kadru i braku węchu, więc może warto przyjąć ten rytm z dystansem, bo teraz Nea i jej Samsei wciągają cię w ten klimat w X-Vibe.

0: czas.
1: Zegary wskazują 3 nad ranem, a ty wciąż tkwisz w tym cyfrowym czyśćcu. Więc posłuchaj o tym, jak w 1986 roku twórcy filmu Poltergeist postanowili użyć prawdziwych ludzkich szkieletów zamiast plastikowych rekwizytów, bo były tańsze i bardziej autentyczne w swojej upiornej naturze. Totalny obłęd, prawda? W X-Vibe często zastanawiamy się, czy ten cały postęp w technologii to nie jest tylko maska dla naszej wewnętrznej makabry, bo ostatecznie każdy beat i każdy takt w tej muzyce to tylko echo starego świata, który dawno powinien zgnić w spokoju, ale zamiast tego wraca do nas w formie wspomnień, tak jak Zbigniew Wodecki, który zabiera cię w sentymentalną podróż w czasie audycji. Teraz Zbigniew Wodecki i lubię wracać tam, gdzie byłem, w

Now. Słuchasz Radia X-Vibe. Mamy więcej dobrych kawałków niż twój szwagier sprawdzonych sposobów na biznes. I w przeciwieństwie do niego dotrzymujemy słowa.

Pamiętasz, jak w 2004 roku świat oszalał na punkcie modemu od AOL, który był tak irytujący, że ludzie śnili o jego dźwiękach? To czysty obłęd, bo w X-Vibe wiemy, że ten technologiczny pisk to w zasadzie przodek dzisiejszego niepokoju. Pora na rytm, który wbija się w głowę bardziej niż błąd łączenia. Więc teraz Rihanna i Drake w Work w X-Vibe.

Głosówka do X-Vibe. Tak, tak, możesz. Facebook, Insta, WhatsApp, xvibe.pl. Zrób to, albo nie.

Wybiła pełna. Zaczynamy nową godzinę, bo czas i tak upłynie, czy tego chcesz, czy nie. W X-Vibe wjeżdżają właśnie takie klimaty.

Twoje życie potrzebuje soundtracku, a nie kolejnego konkursu o ekspres do kawy. Zostaw to tak. X-Vibe. Aha.